ntoki here khalilo wira ni muhule arame vawea na munjene nakala kallina araru yawo na ko hina mna siniviri helayo hiyu lawolelo masinera ni waka horatowe bigi na kuha purusore.